0: listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
1: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzone. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Wrocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Wrocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Wrocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami.

0: Przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy. Będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
5: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej.

0: i która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie no, była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną i zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, który, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest, jak najbardziej.
4: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć.

0: zacząć? Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

jeszcze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy

0: Anwil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycji obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywające, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno

0: gra na kontakcie, nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL. W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
2: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
3: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
2: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
3: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
2: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
1: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
3: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
4: Bo jestem aktywny. Mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mamy różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
3: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
4: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
1: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
5: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stembolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert

0: koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
1: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Wrocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta wrocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci wrocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do wrocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Wrocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Wrocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Wrocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny.

0: dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
5: Jak to teraz wygląda?
4: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie

0: historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
2: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
3: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
3: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunel

0: PRL-u właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej, sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie Zaprojektuj, Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroniej i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest jak najbardziej
5: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu, a tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest takie, że
3: każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejskich słoiczkach?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
3: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
3: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek.

0: potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganoff z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo. Ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na kladek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy FAEMA E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I on też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietrukę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest...

0: zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomaga. Właśnie, no. To jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
1: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
0: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
1: I wysoko jakościowie, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
0: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw nie ma.

0: Mamy więcej. Zawsze coś się znajdzie.
1: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da. Który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
0: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
1: ale też po, przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
2: Czego wam życzyć?
1: Życzyć nam słońca.
0: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
1: Damy radę.
0: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycji obwodowej, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do

0: do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał, czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3 trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
1: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
0: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hines Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w Starcie Włocławek, codziennie po 10-15 km w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje.

unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję.

0: w najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
0: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W Kawiarni Obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
3: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
4: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
5: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
4: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
5: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
4: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
5: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, wieki w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja

0: rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
1: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak, rzeczywiście. I musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie

0: pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
3: Właśnie jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet no, bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
5: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie no, była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP.

0: PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek.

0: ławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, no a jak macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód, że może każdy wejść i sprawdzić. Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkuje

0: Zajmujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do waszej restauracji, co znajdę w menu?
0: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
1: Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
0: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczek?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
0: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
0: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
0: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. Nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej półce, nie?
1: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
0: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach. No to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki.

0: kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos. Zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są zaskórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie,
0: no. Barista.
1: No, to jest Mati, który uczył nas, jak uzyskiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas. No. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami robią imprezy i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
1: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codziennie.

0: codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
0: Wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą i piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Ja rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze
1: coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też ale też lekarstwo.
0: Przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
2: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycji obwodowej, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
0: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani.

0: ale też tacy rozbawieni.
1: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
0: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
3: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego, Szosdy, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka. Także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
3: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
4: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii. Tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
5: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
6: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
5: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
6: Jako organ prowadzący szkoły, no biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby

0: też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak, rzeczywiście, i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią, i rzeczywiście nabór był, co też cieszy. Szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
3: We Wrocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową.

0: Pom Duszena. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szanse na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
1: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
0: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
3: Właśnie, jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo

0: Bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego?

0: Budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
1: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP. Reszta to jest wkład własny naszego miasta. No i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
0: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
1: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka.
0: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd. Mhm. Połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam

0: no, przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie, jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
0: Wiecie, że jesteście naturalni, no a jak macie na to dowody?
2: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów. Mamy 2 certyfikaty. Mamy fałkę wegańską. Mamy, bo fałkę dlatego mamy, bo pracujemy tylko na roślinie. I mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt. Co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji. Sprzedaliśmy tyle danych pozycji. Wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód.
2: To jest na, tak, jest takie... Że może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni.

0: przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
1: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
0: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduję się przyjść do waszej restauracji, co znajdę w menu?
1: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
0: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
0: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michał tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałwowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też

0: też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też zrobimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy FAMA E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspert
1: magiczny. To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy. Uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za spodniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
0: Barista.
1: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Auduna jest tuż koło nas,
0: no.
1: I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok.

0: jest pełnowartościowe, można się najeść i...
1: jest git.
0: Jest okej, no. Futrak tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu, bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy futrakiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to
0: I wysoko jakościowie. Jakościowo chcemy to robić. Nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru. Nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo. Naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić. Tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło. Więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jesz świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: No.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Wrocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Wrocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Wrocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i

0: testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 km w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
6: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
1: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
7: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji.

0: elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przychodzą, przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
1: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
0: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję.

0: Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
5: Jak to teraz wygląda?
4: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
2: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
6: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

0: relacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
2: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy

0: Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest takie, że
3: może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: I to są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczek?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
3: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
3: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo.

0: klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michał tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny. To
1: kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Włocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
0: Barista.
1: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać X

0: No i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas. No. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, też by było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść
1: i jest git.
0: Jest ok, no food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czyli jest go bardzo, bardzo mało.
1: Kater, przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą i piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Ja rozumiem, że taki lekarz macie w swoich zasobach więcej?
1: I jak mamy więcej.
2: Zawsze
1: coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się, mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu, przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
0: Ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jesz świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?

0: życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Dobra, radę.
1: Dobra, radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i groził ten z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywające, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji

0: końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie. Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego, Szozdy, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
6: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby

0: pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stembolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
1: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był. Co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty

0: edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duszena. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szanse na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich, także mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.

0: Jak to teraz wygląda?
1: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
2: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
3: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
2: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
4: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
2: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na

0: przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Formułę zaprojektuj i wybuduj.
1: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku. A plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
0: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest jak najbardziej potrzebny.
5: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
0: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, no a jak macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód, że może każdy wejść i sprawdzić. Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie, stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie, że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejach?

0: dania, zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganoff z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo. Ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na chlebek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michał tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką

0: najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I on też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit.
1: Akurat tutaj mamy cytrynę
0: i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
2: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniak i mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę. I to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
2: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Włocławku, na starym mieście, na starym rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomaga. Właśnie, no. To jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Auden jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
2: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
2: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
0: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
2: Wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produkcie nie ma cukru, nie? Czyli jest go bardzo, bardzo mało.
0: Kater, przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić ogon.

0: organizm, to akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą i piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
1: Ja rozumiem, że taki lekarz macie w swoich zasobach więcej?
0: I mamy więcej.
1: Dolega, to zawsze
0: coś się znajdzie.
2: Tak, zgadza się, mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu, przemycamy boczniaka, gdzie się da. Który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
0: Ale są tak, nie? To jest też ale też po,
2: przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
2: Życzyć nam słońca.
0: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
2: Damy radę.
0: Damy radę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.

Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycji obwodowej, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie

0: Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
1: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
0: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hinze Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność i w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie. Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj no wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach, z chęcią się angażują.
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tacy rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny. Mam wiele zainteresowań. Bliski Wschód mnie interesuje. Koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego, Szosty, w starcie Włocławek. Codziennie po 10-15 kilometrów w nogach. Pływanie, turystyka. Także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mamy różne, jeszcze muzyka,

0: Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
0: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W Kawiarni Obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
3: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
4: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
5: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
4: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
5: Jako organ prowadzący szkoły, no biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
4: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
5: Na tej

0: podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki w wielu szkołach, automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
1: Tak więc tych oddziałów mamy teraz we wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, rzeczywiście. I musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był. Co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusja we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Wrocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski, będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę, jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci, a oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można

0: wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich, także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
5: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji.

0: stacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie no, była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną i zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie zaprojektuj wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, który, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest, jak najbardziej
5: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych,

0: kompleksowych tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Widzę, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód.
3: Można każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużo

0: uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
1: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
0: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do waszej restauracji, co znajdę w menu?
1: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili. Więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
0: Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
0: Zupki, dania, zupki począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Potem co, mamy jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo. Ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki, albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, z wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas. W instytucie dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapetę.

0: piłkę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
0: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
1: Ten ekspert
0: magiczny. To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swoje kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
0: Mamy też pietruchę.
1: No. Gdzieś jest. Są zaskórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
0: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas,
1: no.
0: I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają futraka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka.

0: muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i...
1: jest git.
0: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą i piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Ja rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: I jak mamy więcej.
2: Dolega, to zawsze
1: coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się, mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu, przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
0: ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jesz świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
2: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: No.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
0: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestniczyć

0: pracownicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
1: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
0: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
1: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
0: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
3: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szosdy, Starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka. Także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne. Jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty. 100 koncertów ponad przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
3: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby
1: Rozumiem.
3: nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
4: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii. Tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stem Bolny. Zapraszamy bardzo serdecznie. A również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
5: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
6: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali nam wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
5: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
6: Jako organ prowadzący szkoły, no,

0: biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.

0: niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
1: We Wrocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz

0: 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
1: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich, także mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
0: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
0: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac.

0: O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
1: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP. Reszta to jest wkład własny naszego miasta. No i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
0: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
1: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka.
0: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a

0: dojdzie do jakiejś tam no, przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie, jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów. Mamy 2 certyfikaty. Mamy fałkę wegańską. Mamy, bo fałkę dlatego mamy, bo pracujemy tylko na roślinie. I mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt. Co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód, że może każdy wejść i sprawdzić. Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy.

0: sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
1: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy patat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
0: I to są na przykład Bioplanet, Baton, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
1: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
0: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
0: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często

0: jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
0: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
1: Ten ekspres tutaj magiczny. To
0: kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę, więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki i ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
0: Mamy też pietrukę. No.
1: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
0: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Włocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele. Więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, o, no. No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas. No. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę.

0: było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim w białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają futraka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść. Jest okej, no. Futrak tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy futrakiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
0: I wysoko jakościowie, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić. Tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło. Więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Tak mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Ale też po, przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: No.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek.

0: razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca, dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Wrocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczynają

0: Jeżeli treningi indywidualne są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz. I ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
6: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień. Dzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
1: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych

0: zostało ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta wrocławskich szkół jest szczególnie bogata.
1: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci wrocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do wrocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Wrocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
0: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Wrocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
1: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Wrocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
0: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
1: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
1: Tak, tak, rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona.

0: i ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali tą, te jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
5: Jak to teraz wygląda?
4: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
2: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
6: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic

0: świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
2: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy, tam będzie

0: rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No, oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, no a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód, że
3: może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: I to są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczek?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
3: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
3: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek. Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze

0: zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza, rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają, przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No, ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy, cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Włocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko

0: pokażę. Idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomaga. Właśnie, o, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim w białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
1: jest git.
0: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu, bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Kater, przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem figwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło. Więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. No nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że taki lekarz macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Ale też po, przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że

0: te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji

0: ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywające, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hinze Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność i w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego, Szozdy, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach. Pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne

0: warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
1: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
0: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był.

0: Co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do

0: władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
2: Jak to teraz wygląda?
1: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
3: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
0: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
4: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych,

0: które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku. A plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, który, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroniej i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest, jak najbardziej.
4: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean

0: Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, no a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów. Mamy 2 certyfikaty. Mamy fałkę wegańską. Mamy, bo fałkę dlatego mamy, bo pracujemy tylko na roślinie. I mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt. Co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji. Sprzedaliśmy tyle danych pozycji. Wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód.
3: Jest takie, że może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: I to są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie, stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet

0: włączany. Burgery, wrapy, to zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczęć z seitana, która jest wysokoglutenowa, akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczek?
0: Zupki, dania, zupki począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganoff z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo. Ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klatek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają, przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas. W instytucie dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia, no nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy, cały nasz produkt musi stać w lodówce, to jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swoje kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy.

0: wiemy co i jak, można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
0: Mamy też pietruchę. No.
1: Gdzieś jest. Są za skórniak i mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę. I to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
0: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i... No i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami robią imprezy i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść
1: i jest git.
0: Jest ok, no. Food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czyli jest go bardzo, bardzo mało.
1: Kater, przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne.

nie boję się używać tego słowa, to jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło. Więc po

0: to jest takie nasze lekarstwo na grypę.
1: Ja rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
0: Mamy więcej.
1: Zawsze coś się znajdzie.
2: Tak, zgadza się, mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu, przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
0: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
2: ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
2: Życzyć nam słońca.
0: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
2: Dobra radę.
0: Dziękuję bardzo. I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama,

0: który dołączył do nas z zespołu toruńskiego. Z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i groził rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
1: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manuel Kont. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
0: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hines Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność i w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne, są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tacy rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego, Szosny, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach. Pływanie, turystyka,
6: Także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, że

0: by mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz. I ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
0: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W Kawiarni Obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
3: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
4: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
5: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
4: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
5: Jako organ prowadzący szkoły, no biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność

0: klas z 24 wstępnie projektowanych do 30, to również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki w wielu szkołach, automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
1: Tak więc tych oddziałów mamy teraz we wrocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak, rzeczywiście. I musimy też pamiętać to, że na przykład w Zespole Szkół nr 4, czyli w tak zwanym Liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy. Szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego.

0: Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski, będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę, jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci, a oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację, beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany, natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji, będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa i tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
5: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się nie...

0: nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie zaprojektuj wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, który, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroni i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest, jak najbardziej.
5: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jak macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest takie, że
3: każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy.

0: funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
1: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
0: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduję się przyjść do waszej restauracji, co znajdę w menu?
1: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
0: Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejskich słoiczkach?
0: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganoff z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy

0: nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
0: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
1: Ten ekspert tutaj magiczny.
0: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
0: Mamy też pietruchę. No.
1: Gdzieś jest. Są za spodniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
0: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas,
1: no.
0: I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo urozmaicić

0: obok schabowego, wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim w białym kołnierzyku, więc czasami robią imprezę i zamawiają futraka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść. Jest ok, no. Futrak tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy futrakiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produkcie nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni, można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm, to akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą i piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7

8 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i groził rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Wrocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Wrocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Wrocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
0: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.

0: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
1: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
0: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
1: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
0: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
3: Bo jestem aktywny. Mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radio Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
3: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
4: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stembolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
5: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
6: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka.

0: z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
1: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Wrocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
0: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy

0: podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
3: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy.

0: Tezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
1: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich, także mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
0: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie pewnie jakiś

0: tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratur zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
2: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP. Reszta to jest wkład własny naszego miasta. No i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną i zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
3: No oczywiście, że jest potrzebny.
4: Dlaczego?
3: Tak uważam, że byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroniej i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę, jak mieszkańcy, no

0: Nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
1: Czyli jest potrzebny.
0: Jest jak najbardziej
1: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
0: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
2: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu, a tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam no, przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
3: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Widzę, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bezpieczny.

0: pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód.
0: To jest, tak, jest takie, o, że, można, też, że może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
0: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie, stamtąd też bierzemy przyprawy. Albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do waszej restauracji, co znajdę w menu?
0: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie, że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które no myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
0: Moim numer jeden na tę chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejskich słoiczkach?
1: Zupki, dania, zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
0: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
0: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek. Potem co, mamy jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
0: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
1: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni

0: jakości. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny. To
1: kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Włocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna. Pomachę. Właśnie, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Auden jest tuż koło nas. No. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?

0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim w białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
1: Jest ok, no. Food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu, bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
0: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
1: I wysoko jakościowie, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
0: Katar, przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem figwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić. Tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło. Więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
0: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
1: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
0: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
1: Ale też po, przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
0: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
1: Damy radę.
0: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej.

0: niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i groził ten z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej.

0: stronie parkietu, jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 km w nogach, pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mamy różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radio Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
6: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy, wstęp wolny,

0: Zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
1: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas,

0: jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
5: Jak to teraz wygląda?
4: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta.

0: Wytyczanie tych ulic wrocławskich jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
2: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
3: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP. Reszta to jest wkład własny naszego miasta. No i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
3: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1860.

2022 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitułów.

0: i zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroniej i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest jak najbardziej
5: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wieniecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu, a tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód. Jest takie, że może każdy wejść i sprawdzić. Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: I to są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczek?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
3: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
3: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek. Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie, to są takie

0: których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klatek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza, rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas. W instytucie dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swoje kawy. Uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę, więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki i ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy.

0: tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść
1: i jest git.
0: Jest ok, no. Food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czyli jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem ropitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Tak mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Ja rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze
1: coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się, mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu, przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
0: Przede wszystkim sami to jemy.

0: tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jesz świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast

0: również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hines Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny. Mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem,
6: odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni

0: Obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
1: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny Kles w ramach festiwalu Rheinsteina.
0: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół nr 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum. I tam jest klasa związana z mediami, z fotografią.

0: rzeczywiście nabór był, co też cieszy. Szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował

0: Zdecydował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
2: Jak to teraz wygląda?
1: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
3: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację, beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany, natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji, będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa i tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
0: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
4: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej,

0: Więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest, jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj,

0: Chleb zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest takie, że może
3: każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduję się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem

0: właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
0: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michał tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej półce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałwowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocik.

Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo.

0: pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są zaskórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, o, no. To jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Auden jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
1: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
0: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
1: I wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produkcie nie ma cukru, nie? Czyli jest go bardzo, bardzo mało.
0: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas.

0: funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
1: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
0: Mamy więcej.
1: Zawsze
0: coś się znajdzie.
2: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da. Który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
0: Ale są genialne, tak, nie? To jest też
2: ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
2: Życzyć nam słońca.
0: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
2: Damy radę.
0: No. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie jak.

0: wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3 ten go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
1: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
0: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Hines Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7

0: Nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
1: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie. Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
2: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
3: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
2: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
3: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
2: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
1: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
3: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
4: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 km w nogach, pływanie, turystyka, także jest i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
3: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
4: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
1: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
5: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
1: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
0: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główny list zakwalifikowanych został ogłoszony we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
6: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą

0: się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzony, na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przychodzą, przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
1: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
0: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są za

0: zaakceptowali tą, te jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, wrocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Wrocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Wrocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich, także mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
5: Jak to teraz wygląda?
4: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
2: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
6: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany.

0: Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był na najmniej, czy nawet no, bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławiu już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no, codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
2: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie no, była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana Bogdana na Kapitulną i zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, który

0: którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zatwierdzenie, no, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest, jak najbardziej.
5: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jakie macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest nasz dowód, że może
3: każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie, stamtąd też bierzemy przyprawy. Albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
3: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne. Często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, 2 rodzaje chłodników.
1: Mm-hmm. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
3: Moim numer 1 na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejskich słoiczkach?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
3: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
3: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek. Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganoff z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie,

0: To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na chlebek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety, oraz deserki. No i to też się u nas zdarza, rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził, wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałwowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
0: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny.
1: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy. Uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są zaskórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumple, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiam.

0: pozdrawiamy. O, tutaj wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, o, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
1: jest git.
0: Jest ok, no. Food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: No, przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Tak sobie to...
0: I wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produkcie nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. No nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Te kasyny, ale są genialne, tak, nie? To jest też
0: Przede wszystkim...

0: Sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
1: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów. Mamy 2 certyfikaty. Mamy fałkę wegańską. Bo pracujemy tylko na roślinie. I mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt. Co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: Jest takie, że
2: każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy.

0: przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
1: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy patat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
0: I tu są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduję się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
1: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
0: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
1: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zalecacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
0: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
1: Ale przede wszystkim też polskie.
0: Ale też polskie.
1: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
0: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
1: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
0: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
1: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest

0: ciężka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też zrobimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
0: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
1: Ten ekspert
0: jest tutaj magiczny. To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy. Uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
0: Mamy też pietruchę. No.
1: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
0: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie, no.
1: Barista.
0: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim...

0: kołnierzyków, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i...
1: jest git.
0: Jest ok, no. Food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest ok. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu Zero Waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
0: I wysoko jakościowie, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. I to można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że taki lekarz macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jesz świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: No.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej

0: 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. Ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba

0: nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia, więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
1: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach z miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo zespół szkół akademickich jest placówką niepubliczną, organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa, to tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie

0: Absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny, więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze

0: Za wcześnie. Pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
1: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi no, w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
0: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
2: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
3: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, no wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
2: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
3: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
2: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
3: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
2: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak czy właściwie wszystko.
0: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
2: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
0: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
4: Na ulicach Włocławka pojawi się 5 nowych

0: bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Włocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Włocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta, i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Włocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
0: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina, i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Włocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu włocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
0: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Włocławku. Dwie godziny później, o 12 w Centrum Kultury Browar B, rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami włocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych, plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto Golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
2: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku przypadku złej pogody,

0: Wydarzenie będzie przeniesione do spichlerza dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Wrocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy. Proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak, tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka.

0: taka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
1: Czyli to nie
0: relacji.
1: jest tylko słowo,
0: Tak,
1: jakby
0: tak.
1: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
0: Tak.
1: krótko mówiąc.
0: Tak, to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
1: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
0: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.
1: Przerywamy.
0: Przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
1: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. No, Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
0: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
1: Najlepiej, o
0: potocznej
1: właśnie.
0: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo nie, aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z całym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności, na przykład, tak, z którym on przychodzi, i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym.

0: jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszego rozmówcy to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak, no nie wiedziałam, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko... Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak. Pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym

0: dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
1: Ja tak
0: kurczę,
1: będę.
0: tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata
1: Tak.
0: się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To
1: Z pani
0: tych
1: obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz
0: tak?
1: numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję, natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 12 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej, a za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów, więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin, jak podążanie.

0: podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w Pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła Pani tą umiejętność prowadzenia dialogu, motywacji?

0: Już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
1: Więcej podsumowania,
0: piękne.
1: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu za
0: dziękuję.
1: uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. Wiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu. I tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów wśród mieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach.

0: Biblia. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną, organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa, to tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne, i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi

0: Chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu. To w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy, to jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. temperament, bo no to tak czy wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek.

0: pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
1: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to, to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
0: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
0: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
0: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 centymetrów wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
0: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. Dwie godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów

0: Kupców. Mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do spichlerza dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: Potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako polskich sieci elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą tu głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 kilometrów kabli i wybudowano 8 kilometrów dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze i te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
7: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekraczania naszej granicy. Były to osoby wchodzące.

0: pochodzący z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację, miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
1: 4 obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
1: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
0: Wszystkie elementy, bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
2: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
3: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
2: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
3: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
2: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali 4-krotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
3: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta, więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
2: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
4: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów.

0: więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień, także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentu drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
1: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
2: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
3: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
2: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
4: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
5: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
2: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
6: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
2: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
4: 1076 miejsc w przedszkolach, 12030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
7: To są konkrety. Namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy. Samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.

0: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska. Samorząd województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
1: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
2: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
3: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
0: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
4: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie, jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
1: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
0: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
3: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
0: Na Dolnym Śląsku działają 703 ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
5: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
6: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania i od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
7: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinny czuć się bezpiecznie.
5: Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
7: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy robieniu obiadów, kolacji, śniadań, uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności, ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
5: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
6: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione.

0: ale nie tylko. Nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.
1: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.
2: Zjeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
3: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
2: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
3: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
2: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
4: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
5: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
6: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie. Są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub.
7: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniewino. Widzimy tutaj wiele, wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku. Oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
5: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
8: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
5: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.
9: Thank you.

0: Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to, co zostało nam przekazane i o co mamy dbać, czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od

0: Tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszubi z całego świata.
1: Już dziś wiadomo, że następnym gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów w 2027 roku będzie miastko.
2: Od 23 czerwca zmieniona została organizacja ruchu na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
3: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie przekracza 90%, natomiast finiszujemy już z trasą główną. Ta będzie oddana do ruchu w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Natomiast cała reszta, czyli miejsca obsługi podróżnych oraz obiekty wokół drogi, będą gotowe w październiku.
2: Odcinek Deniski-Haćki liczy 6,5 km i łączy się z już użytkowanym odcinkiem Bielsk-Podlaski-Boćki.
3: Mamy tam dwa odcinki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boćki-Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie, jak gdyby nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek Malewice-Chlebczyn zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
2: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
3: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
2: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
4: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
5: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
6: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. My pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
4: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
7: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów jako wolontariusz.
4: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
7: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
5: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy, także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
4: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
6: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało, tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
4: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
8: Proszę pamiętać, że no dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
5: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy... Na na inne służby ratunkowe.
4: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez

0: Fundację GOPR.
1: Każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowa wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
2: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie. Takich rzeczy właściwie żyję w Pile prawie 60 lat.

0: zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
1: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
0: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
2: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi albo ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
3: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera, integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
0: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają

0: Prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no, takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
1: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach z miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora Zespołu Szkół Akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w Zespole Szkół Akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane

0: czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że no, organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji, to jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Włocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji no, przyniosło

0: przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi no, w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Wrocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
0: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, no wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
0: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
0: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak właściwie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że

0: Na terenie miasta staną fajansiaki.
1: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
0: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
1: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
0: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
1: Fajansiaki mają mieć około 80 centymetrów wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
0: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. 2 godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych, plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto Golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
2: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Midoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary.

0: Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kapur, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak, tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych relacji.
0: Czyli to nie jest tylko słowo,
1: tak.
0: Jakby wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem. Tak, krótko mówiąc.
1: Tak, to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, bardzo dobrze Pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.
0: Przerywamy,
1: nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w potocznej rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy.

0: widzieć. Czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często. I my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywującym zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany, czyli my w dialogu motywującym podsumowując staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie i takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak. No nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie

0: Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno w sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
1: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
0: Ja tak
1: kurczę,
0: będę.
1: tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy. I chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata
0: Tak.
1: się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem. Tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
0: Jasne.
1: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. To są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening. Szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim, trzeba po
0: Jasne.
1: prostu wejść w nawyk.
0: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też pani obserwacje. Mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
1: To
0: Z pani
1: pewnie tych
0: obserwacji.
1: przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc. Chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo. I to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność,
0: To my jak
1: a
0: automat.
1: my
0: Tu,
1: jak
0: tu, tu, tu
1: automat,
0: masz
1: tak,
0: numer telefonu,
1: natomiast
0: tam masz pójść.
1: tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
0: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani takim dialogu od lat pracuje i się stara.
1: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby

0: Nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia. No nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek. Czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w Pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła Pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam Pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
1: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu
0: dziękuję.
1: Za uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi

pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. Ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych.

0: Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w Zespole Szkół Akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny, więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi sześć osób, dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dwóch przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione,

0: one miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują

0: Ta Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
1: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
0: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
0: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie. Wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy pod jakieś zawody. I właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tutaj jak gdyby też bardzo często

0: pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
1: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
0: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak, czy wreszcie wszystko.
2: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
0: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
2: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
3: Na ulicach Włocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Włocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Włocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Włocławek szlakiem tych fajansiaków.
2: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
3: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję historii, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Włocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu włocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
2: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
3: Fajansiaki mają mieć około 80 centymetrów wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
2: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. Dwie godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich

0: Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych, plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto Golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrownie rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę

0: Klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą tu głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 km kabli i wybudowano 8 km dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. I te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak?

0: dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
2: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację. Miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
3: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
3: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
2: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
4: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
5: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
4: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
5: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
4: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.

0: działalności.
1: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta. Więc naprawdę z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
0: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spain w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
2: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień, także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentów drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
3: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
4: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
5: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
4: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
6: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
7: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
4: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
5: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
8: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
4: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
6: 1076 miejsc w przedszkolach, 12 030

0: dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi. 43 479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem. Ponad 20 tysięcy dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9 800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
1: To są konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.
3: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska. Samorząd województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
4: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
5: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
6: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
3: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
7: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie i jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
4: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
3: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
6: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
3: Na Dolnym Śląsku działają 703 ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
8: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
9: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania i od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
10: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinny czuć się bezpiecznie.
8: Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
10: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy

0: robieniu obiadów, kolacji, śniadań, uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności. Ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
1: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
2: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione, ale nie tylko. Nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.
1: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.
3: Zjeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
4: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
3: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
4: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
3: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
5: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
6: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
7: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie, są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub.
8: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniewino. Widzimy tutaj wiele, wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku. Oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
6: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
9: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
6: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.

0: Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to, co zostało nam przekazane i o co mamy dbać, czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszubi z całego świata.
1: Już dziś wiadomo, że następnym gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów w 2027 roku będzie miastko.
2: Od 23 czerwca zmieniona została organizacja ruchu na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
3: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie przekracza 90%, natomiast finiszujemy już z trasą główną. Ta będzie oddana do ruchu w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Natomiast cała reszta, czyli miejsca obsługi podróżnych oraz obiekty wokół drogi, będą gotowe w październiku.
2: Odcinek Deniski-Haćki liczy 6,5 km i łączy się z już użytkowanym odcinkiem Bielsk-Podlaski-Boćki.
3: Mamy tam dwa odcinki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boćki-Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie, jak gdyby nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek Malewice-Chlebczyn zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
2: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
3: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
2: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
4: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
5: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
6: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. My pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
4: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
7: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów jako wolontariusz.
4: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
7: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
5: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy.

0: Także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
1: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
2: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało. Tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
1: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
3: Proszę pamiętać, że no dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
0: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy na inne służby ratunkowe.
1: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez Fundację GOPR.
4: W każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowa wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
5: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie. Takich rzeczy właściwie żyję w Pile prawie 60 lat. I nie wiedziałem, że koło Piły są takie tereny, tak ładne i takie ciekawe miejsca.
6: Bardzo fajna sprawa, można naprawdę super spędzić czas aktywnie, ale też tutaj, tak jak kolega, który jest przewodnikiem, świetnie na przykład opowiada o danych miejscach, w których będziemy, tak jak dzisiaj na przykład na cmentarzu Orlandów, czy tam obok będzie piękny park.
4: W ramach cyklu rowerzyści odwiedzają najciekawsze zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
7: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
4: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
8: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi albo ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
9: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera, integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
4: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu. I tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy.

0: Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w Zespole Szkół Akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że no, organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny, więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dwóch przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora

Po łóżku akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważenia.

0: to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub w technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy, to jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie.

0: Bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak to wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
0: Jest to taka ciekawostka. Może uczeń sprawdzić, mamy to. To jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Wrocławka pojawi się pięciu nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik, znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak-kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. 2 godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Rejnsztajna. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. Was. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026.

0: Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto Golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidy Narożnym, który wystąpi o godzinie 21. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do spichlerza dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
0: Przerywamy.
1: przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. No, Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
0: Najlepiej, o
1: potocznej
0: właśnie.
1: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się

0: dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo nie, aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest, jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania.

0: zdarzania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast, no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super, kurczę.
1: Ja tak będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego, natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To jest
1: pani obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowemu, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani

0: Wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
1: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia. No nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka, dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
0: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
1: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
0: Więcej podsumowania,
1: piękne.
0: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
1: Bardzo
0: Państwu za
1: dziękuję.
0: uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

0: naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako Polski Sieci Elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą to głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 kilometrów kabli i wybudowano 8 kilometrów dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. I te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad

0: 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
1: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekraczania naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację. Miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
2: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
2: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
1: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
3: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
4: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
3: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
4: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
3: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
4: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta.

0: Więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
1: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
2: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień. Także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentów drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
3: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
4: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krokowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
5: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
4: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
6: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
7: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krokowa.
4: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
5: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
8: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
4: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
6: 1076 miejsc w przedszkolach, 12 030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43 479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20 000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
9: To są

0: konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
1: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.
2: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska. Samorząd województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
3: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
4: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
5: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
2: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
6: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie i jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
3: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
2: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
5: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
2: Na Dolnym Śląsku działają 703 ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
7: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
8: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania. I od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
9: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinni czuć się bezpiecznie.
7: Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
9: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy robieniu obiadów, kolacji, śniadań. Uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności. Ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
7: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele,

0: przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
1: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione, ale nie tylko. Nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.
0: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.
2: Zjeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
3: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
2: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
3: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
2: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
4: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
5: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
6: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie. Są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub.
7: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniewino. Widzimy tutaj wiele, wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku. Oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
5: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
8: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
5: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.

Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to co zostało nam przekazane i o co mamy dbać.

0: czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów.

0: organizacja ruchu na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
1: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie przekracza 90%, natomiast finiszujemy już z trasą główną. Ta będzie oddana do ruchu w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Natomiast cała reszta, czyli miejsca obsługi podróżnych oraz obiekty wokół drogi, będą gotowe w październiku.
0: Odcinek Deniski-Haćki liczy 6,5 km i łączy się z już użytkowanym odcinkiem Bielsk-Podlaski-Boćki.
1: Mamy tam dwa odcinki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boćki-Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie jak gdyby... nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek Malewice-Chlebczyn zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
0: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
1: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
0: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
2: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
3: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
4: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. I my pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
2: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
5: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów jako wolontariusz.
2: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
5: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
3: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy, także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
2: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
4: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało. Tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
2: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
6: Proszę pamiętać, że no dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
3: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy na inne służby ratunkowe.
2: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez Fundację GOPR.
7: W każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowa wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
8: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie. Takich rzeczy właściwie żyje w Pile prawie 60 lat. i nie wiedziałem, że koło Piły są takie tereny, tak ładne i takie ciekawe.

0: miejsca.
1: Bardzo fajna sprawa, można naprawdę super spędzić czas aktywnie, ale też tutaj tak jak kolega, który jest przewodnikiem, świetnie na przykład opowiada o danych miejscach, w których będziemy, tak jak dzisiaj na przykład na cmentarzu Orlandów, czy tam obok będzie piękny park.
2: W ramach cyklu rowerzyści odwiedzają najciekawsze zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
3: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy, są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
2: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
4: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi albo ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
5: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera, integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
2: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informacyjnych.

0: ujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora Zespołu Szkół Akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w Zespole Szkół Akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też

0: wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku

0: tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub w technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Wrocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tutaj jak gdyby też bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo to tak właściwie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i

0: takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie. I czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. 2 godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, świętogolonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
3: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznym.

0: Muzycznie, bo przed nami 11. spotkanie z cyklu Wieczór pod Lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i

0: catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako polskich sieci elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą tu głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 km kabli i wybudowano 8 km dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce, mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. I te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
7: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekraczania naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację. Miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
8: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze.

0: Funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju, czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni. Przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
0: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
1: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna. Było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone. Wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju, czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane, bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
2: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
3: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
2: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
3: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
2: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
3: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta, więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
2: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
4: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień. Także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentów procentu

0: Tczewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
1: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
2: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowie. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
3: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
2: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
4: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
5: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
2: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
6: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
2: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
4: 1076 miejsc w przedszkolach, 12030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
7: To są konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.
8: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska. Samorząd województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
9: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 70.

0: 75 tysięcy złotych.
1: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
0: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
2: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
3: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie i jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
0: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
2: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
4: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
2: Na Dolnym Śląsku działają 703 ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
5: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
6: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania. I od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
7: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinni czuć się bezpiecznie.
5: Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
7: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy robieniu obiadów, kolacji, śniadań. Uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności. Ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
5: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
6: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione, ale nie tylko. Nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.
5: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.

0: Jeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
1: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
0: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
1: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
0: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
2: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
3: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
4: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie. Są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub.
5: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniewino. Widzimy tutaj wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku. Oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
3: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
6: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
3: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.

0: Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to, co zostało nam przekazane i o co mamy dbać, czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszubi z całego świata.
1: Już dziś wiadomo, że następnym gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów w 2027 roku będzie miastko.
2: Od 23 czerwca zmieniona została organizacja ruchu

0: na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
1: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie

0: Bielsk Podlaski, Boczki.
1: Mamy tam dwa odcinki, Boczki Malewice i Malewice Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boczki Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie, jak gdyby nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek, Malewice Chlebczyn, zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
0: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
1: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
0: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
2: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
3: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
4: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. My pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
2: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
5: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów, jako wolontariusz.
2: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
5: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
3: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy, także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
2: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
4: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało. Tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
2: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
6: Proszę pamiętać, że no dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
3: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy na inne służby ratunkowe.
2: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez Fundację GOPR.
7: W każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowa wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
8: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie takich rzeczy. Właściwie żyję w Pile prawie 60 lat. I nie wiedziałem, że koło Piły są takie tereny, tak ładne i takie ciekawe miejsca.
9: Bardzo fajna sprawa, można naprawdę super spędzić czas aktywnie, ale też tutaj tak jak kolega, który jest przewodnikiem, świetnie na przykład opowiada o danych miejscach, w których będziemy, tak jak dzisiaj na przykład na cmentarzu Orlandów, czy tam obok będzie piękny park.
7: W ramach cyklu rowerzyści odwiedzają najciekawsze zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
10: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy, są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
7: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
11: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi, albo

0: ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
1: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera. Integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
2: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prus

0: Lasa Wiejskiej i Słonecznej, to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no, takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu. I tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
1: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach z miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo zespół szkół akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli

0: koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba

0: Trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodów we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo to tak właściwie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek.

0: które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
1: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta, i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
0: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
1: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina, i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
0: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
1: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
0: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. Dwie godziny później, o 12 w Centrum Kultury Browar B, rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
2: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki

0: klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek, zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący.

0: Motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
1: Czyli to nie
0: relacji.
1: jest tylko słowo,
0: Tak,
1: jakby
0: tak.
1: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
0: Tak.
1: krótko mówiąc.
0: Tak, to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
1: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
0: Tak, nam się, o, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
1: Przerywamy.
0: przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
1: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. No, Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
0: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
1: Najlepiej, o
0: potocznej
1: właśnie.
0: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga. Zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć. Czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z całym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko

0: o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący
1: O
0: wychodzi,
1: czym nie wie
0: o
1: najprawdopodobniej.
0: czym nie wie bardzo często, i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy, i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący, zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę, i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, dopytuje,
0: Super.
1: dopytuje, a później, jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często, jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszego rozmówcy to jest takie, faktycznie,
1: Nie wiedziałam.
0: tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko. Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby, na przykład przypodobania się, tak? Tylko to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się
0: Tak.
1: bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym by on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga, na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany, na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej? Czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast

0: Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
1: ja tak
0: kurczę,
1: będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedziałam, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się. Natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening. Szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To jest
1: pani obserwacji.
0: Przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To my jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak, ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję, natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko

0: wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no, pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka, dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach. Że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
1: Więcej podsumowania,
0: piękne.
1: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu za
0: dziękuję.
1: uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj.

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. Ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzoru.

następującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński

0: sprawa gdzieś tam pojawiła się w media. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną, organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa, to tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach, są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym

0: ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym. W ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub w technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Wrocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. temperament, bo no to tak czy wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka,

0: uczeń sprawdzić. Mamy to, to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, i czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik, znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta, i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina, i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. 2 godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół

0: Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod Lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek, zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią

0: sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą tu głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 km kabli i wybudowano 8 km dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. I te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
7: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekraczania naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją

0: Zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację, miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
1: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
1: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
0: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
2: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
3: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
2: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
3: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
2: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
3: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta, więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
2: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
4: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadam.

0: opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień. Także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentu drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
1: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
2: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
3: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
2: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
4: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
5: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
2: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
6: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
2: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
4: 1076 miejsc w przedszkolach, 12030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16500 uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
7: To są konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.
8: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska.

0: Urząd Województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
1: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
2: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
3: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
0: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
4: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie i jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
1: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
0: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
3: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
0: Na Dolnym Śląsku działają 703 ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
5: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
6: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania i od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
5: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
7: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy robieniu obiadów, kolacji, śniadań, uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności. Ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
5: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
6: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione, ale nie tylko, nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.

0: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.
1: Zjeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
2: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
1: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
2: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
1: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
3: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
4: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
5: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie. Są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji, do naszego regionu, do Kaszub.
6: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniewino. Widzimy tutaj wiele, wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku. Oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
4: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
7: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
4: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.

0: Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to co zostało nam przekazane i o co mamy dbać, czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszuby.

0: Z całego świata.
1: Już dziś wiadomo, że następnym gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów w 2027 roku będzie miastko.
2: Od 23 czerwca zmieniona została organizacja ruchu na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
3: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie przekracza 90%, natomiast finiszujemy już z trasą główną. Ta będzie oddana do ruchu w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Natomiast cała reszta, czyli miejsca obsługi podróżnych oraz obiekty wokół drogi, będą gotowe w październiku.
2: Odcinek Deniski-Haćki liczy 6,5 km i łączy się z już użytkowanym odcinkiem Bielsk-Podlaski-Boćki.
3: Mamy tam dwa odcinki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boćki-Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie, jak gdyby nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek Malewice-Chlebczyn zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
2: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
3: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
2: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
4: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
5: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
6: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. My pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
4: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
7: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów jako wolontariusz.
4: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
7: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
5: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy, także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
4: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
6: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało. Tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
4: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
8: Proszę pamiętać, że no dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
5: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy na inne służby ratunkowe.
4: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez Fundację GOPR.
0: każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowo.

0: Cała wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
1: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie. Takich rzeczy właściwie żyję w Pile prawie 60 lat. I nie wiedziałem, że koło Piły są takie tereny, tak ładne i takie ciekawe miejsca.
2: Bardzo fajna sprawa, można naprawdę super spędzić czas aktywnie, ale też tutaj, tak jak kolega, który jest przewodnikiem, świetnie na przykład opowiada o danych miejscach, w których będziemy, tak jak dzisiaj na przykład na cmentarzu Orlandów, czy tam obok będzie piękny park.
0: W ramach cyklu rowerzyści odwiedzają najciekawsze zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
3: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
0: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
4: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi albo ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
5: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera, integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
0: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: zaniedbania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną,

organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa, to tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek

0: miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że no, organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji, to jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym. W ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było

0: cztery, natomiast w tym roku już tylko jeden. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji no, przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi no, w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, no wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu.

0: fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
1: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta, i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
0: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
1: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina, i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
0: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
1: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
0: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. 2 godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
2: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz

0: Arkadiusz Wiech i Jarosław Midoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek, zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego.

0: jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, nam się, bardzo dobrze pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje, i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.
0: Przerywamy.
1: Przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, niech dokończy. No, Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji, bo w
0: Najlepiej, o
1: potocznej
0: właśnie.
1: rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład. No to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga. Zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi, i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić.

0: w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie. I takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie, wow, faktycznie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko... Podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak? Tylko to to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia, tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych i na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale i po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje.

0: organizację. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji, to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
1: Ja tak
0: kurczę,
1: będę.
0: tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej. Natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków. Ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy. I chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata
1: Tak.
0: się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jak byśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem. Tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji. No ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim, trzeba
1: Jasne.
0: po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też Pani obserwacje. Mówi Pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?
0: To
1: Z Pani
0: pewnie tych
1: obserwacji.
0: przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc. Chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo. I to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie, jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność,
1: To my jak automat.
0: a my
1: Tu,
0: jak
1: tu, tu, tu
0: automat,
1: masz numer
0: tak,
1: telefonu,
0: natomiast
1: tam masz pójść.
0: tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie. A nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem. Więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia.

0: Ja, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę, od moich córek czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej. A za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no, pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów. Więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka, dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
1: Więcej podsumowania,
0: piękne.
1: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu za
0: dziękuję.
1: uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako polskich sieci elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą to głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 km kabli i wybudowano 8 km dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce mogło będzie zaopatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
4: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze i te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
5: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera było od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
6: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
1: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
7: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40

0: prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację, miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
1: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
1: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
0: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
2: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
3: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas jako szpitala to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
2: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
3: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
2: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
3: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta, więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
2: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
4: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem

0: tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień, także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentu drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
1: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
2: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
3: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
2: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
4: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.
5: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci, do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Wierzchucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
2: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
6: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
2: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
4: 1076 miejsc w przedszkolach, 12030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
7: To są konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę.